Joyo Wreksa, hilang nyawamu, kowe wis wani marang aku, nah kowe mati dirasa. Kowe mati Joyo Wreksa. Ning, ning, kowe ki sedulurku nom, kowe adikku diadu, kowe mati sekot tanganku, sirahmu sigar merapat.